jako starou handru tu hufru. Nejsem z toho nevo, neriešim molotov. Fetujem to len, žereme Haribo. Exportujem, morfujem, jeden morfium zjedem. S morfem, všekolom rotuje.